0: Mafika na kiume, asikiuma.
1: Sina wakwazi, siwa mweje.
0: Sina wakwazi, siwa mweje.
1: Sina wakwazi.